Dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, dulu-dulu, d